kropilicą mgła czuło opuszczone. Konik ciągnie wóz, to nie w moją stronę. Gęstwa białych piór po łące się trzepie. Za łąkami las, może tam jest lepiej.